0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Jakie są nasze moralne zobowiązania, jeśli chodzi o płacenie podatków? Dlaczego mamy szanować prawo? O tym między innymi usłyszymy w dzisiejszej audycji Pełnia Życia, w której Chuck Swindoll kontynuuje wykład Jak być pozytywnie zbuntowanym, oparty na 13 rozdziale Listu do Rzymian. Apostoł Paweł pisze tam o podporządkowaniu się władzy. Pastor Chuck wygłosił ten wykład na uroczystościach związanych z Dniem Weterana obchodzonym w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczął go od pytania skierowanego do tych, którzy służą swojemu krajowi. Czy jesteś gotów bronić swojej ojczyzny, bądź stanąć po stronie sojusznika? Zacznijmy jednak od krótkiej modlitwy.
4: Pomódlmy się. Dziękuję, Ojcze, za Twoją dobroć dla naszego kraju. Doświadczaliśmy tej dobroci, gdy czuliśmy się mocni, gdy byliśmy przekonani, że to się nam należy. Ale znacznie częściej byliśmy słabi. Brakowało nam moralnego kręgosłupa, który sprawia, że naród jest wspaniały. Ty jednak ciągle otaczałeś nas swoją łaską. Dziękujemy Ci za to. Pragnę dzisiaj szczególnie podziękować ludziom, którzy poświęcili swoje życie, aby nosząc mundur pomagać innym, którzy wierzą w to, co robią. Poświęcili swoje osobiste bezpieczeństwo i radość pozostawania w domu. Dziękuję szczególnie za tych, którzy brali udział w trudnych bitwach, którzy przeżyli wielogodzinne zagrożenie, kiedy wróg był bardzo blisko. Dziękuję za tych, którzy służąc innym nie mogą być z nami. Niektórzy z nich są w takich miejscach, gdzie toczy się prawdziwa, regularna wojna. Strzeż ich, Panie, proszę, i troszcz się o nich. Rodziny i bliscy tęsknią za nimi i cierpią. Modlimy się o ich bezpieczny powrót. Modlimy się również za przywódców, którzy podejmują trudne decyzje dotyczące działań wojskowych. W naszej modlitwie pamiętamy o tych, których postrzegamy jako bohaterów, ale również o tych, którzy zawiedli. Mimo wszystko modlimy się za nich. Spraw, proszę, aby byli silni, żebyś używał ich inteligencji, ich strategii, ich decyzji, aby służyło to naszemu państwu, aby poprawiał się stan naszego kraju, ale też by służyło to dobrze tym, którzy walczą. Ojcze nasz, mamy świadomość, że przez cały czas jesteś dla nas wszystkich Bogiem wielkiej łaski. Kiedy powstawał nasz kraj, Ty byłeś w tym obecny. Kiedy walczyliśmy w czasie wojny, czasami przeciwko sobie, też byłeś w tym obecny. Kiedy broniliśmy się przed wrogami ze wszystkich stron, kiedy byliśmy w miejscach, w których nie chcieliśmy być, Ty też byłeś tam obecny. Nikt nie doświadczył tego lepiej niż ci, którzy nosili wtedy mundury. Dziękujemy Ci za stałe poczucie Twojej obecności. Byłeś naszym pasterzem i niczego nam nie brakowało. Ojcze, powierzam Ci przyszłość naszego kraju i proszę Cię, abyś nas prowadził, abyśmy nie błądzili, kiedy chcemy Ci wiernie służyć. Modlę się, abyś w przyszłości był przez nas honorowany bardziej niż dotychczas. I teraz, kiedy mam już swoje lata i jestem w stanie docenić wartość charakteru, proszę Cię, by ten Twój charakter był w nas. Dziękuję Ci również za Twoje słowo. Dziękuję za Twój Kościół oraz za ludzi, którzy służą w nim na różne sposoby. I kiedy Twoje słowo i Twój Kościół rozrasta się i rozprzestrzenia po całym świecie, zechciej tego, proszę, używać. Modlę się o to w imię Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.
5: A teraz wysłuchajmy już drugiej i ostatniej części wykładu Chucka Swindola zatytułowanego Jak być pozytywnie zbuntowanym. Czyta Zygmunt Karel.
4: W 13 rozdziale listu do Rzymian, w wersecie 1, Paweł mówi o obowiązkach wierzącego względem władzy, kiedy ta funkcjonuje prawidłowo i w ramach prawa. Żaden chrześcijanin nie może sam dla siebie stanowić prawa. Nikt nie jest wyłączony z obowiązków obywatelskich. W tym fragmencie pisma Paweł podkreśla, jak ważny jest fakt, że jesteśmy obywatelami przestrzegającymi prawa. Ważne jest, byśmy byli ludźmi, którzy szanują innych i płacą podatki. Są powody, dla których płacimy podatki i znamy te powody. Płacimy podatki, by utrzymać drogi, po których jeździmy. Dzięki podatkom mamy parki, w których możemy odpoczywać. Jesteśmy też bronieni z powietrza i na morzu i dlatego powinniśmy płacić te podatki. Jest to jak najbardziej właściwe. Kiedy czytamy ten fragment pisma, to widzimy, jak ważne jest dobrze rozumiane posłuszeństwo. W wersecie 6 Paweł pisze, dlatego, chodzi tu o sumienie, również płacicie podatki. A potem zwraca się do tych, którzy są pracownikami rządu, do tych, którzy zajmują stanowiska rządowe. Oznacza to, że mówi również do ciebie, jeżeli mieścisz się w tej kategorii. I mówi tak. Ci, którzy wykonując swój urząd, wypełniają polecenie Boże. Pozwól, że powiem teraz słówko do urzędników. Nigdy nie zapominaj, że pełnisz rolę sługi. Kiedy o tym zapomnisz, oznacza to, że poszedłeś za daleko. Zmienia się twoje myślenie i twoja pozycja staje pod znakiem zapytania. Ale nie wolno ci zapominać, że jako urzędnik państwowy nie jesteś tam po to, aby być primadonną. Sprawujesz ten urząd po to, aby służyć swojemu Bogu i aby służyć ludziom, którzy cię utrzymują. I wróćmy jeszcze do podatków. Jeżeli w jakikolwiek sposób wykręcasz się od ich płacenia, to wiedz, że to jest grzechem. Także, kiedy myślisz sobie, że jest głupotą płacenie jakiegokolwiek podatku, który nie jest właściwy, który nie jest częścią twojego życia, a jest obowiązkowy, pamiętaj o tym. Pewnego razu pewien sędzia słuchał, jak mówiłem o tym w naszym kościele i potem przyszedł mi podziękować. Nie przyszedł już więcej do naszego kościoła, ale powiedział, doceniam twoje słowa, twoje ostrzeżenia i twój punkt widzenia. Moje słowa odnoszą się do prostych obywateli, do tych, którzy nie są urzędnikami miasta, urzędu powiatowego, wojewódzkiego czy też członkami parlamentu. Każdy z nas ma jakieś obowiązki i musimy je regularnie wypełniać. Musimy posiadać informacje o ludziach, którzy stają do wyborów i powinniśmy brać udział w tych wyborach. Chcę cię uspokoić, nie zamierzam tu organizować lokalnego okręgu wyborczego. Nie będę rozdawał ulotek i nie będę promował konkretnych ludzi, którzy ubiegają się o jakiś urząd. Nasz Kościół często dostawał propozycje, aby zarekomendować naszych członków ubiegających się o jakiś urząd, ale postanowiliśmy, że nie będziemy tego robić i nie będziemy nikogo promować. Dlaczego? Bo mogłoby to zapoczątkować precedens i potem nie bylibyśmy w stanie tego ani zatrzymać, ani zmienić. Spodziewam się jednak, że będziesz się interesował ludźmi, którzy w twoim otoczeniu stają do wyborów i że będziesz brał udział w wyborach. Muszę niestety przyznać, że każdy z nas ma w tej dziedzinie pewne niedociągnięcia. Sam przyznaję ze wstydem, że czasami po prostu nie dotarłem do lokalu wyborczego i ciągle mnie to męczy, bo wiem, że dla mnie jako obywatela jest to jedyny sposób, aby powiedzieć coś o osobach, które będą rządzić i które będą miały taką władzę, jakiej ja nigdy mieć nie będę. Mamy być wdzięcznymi obywatelami, ludźmi rozważnymi, posłusznymi i okazującymi szacunek. Mamy też być ostrożni przy wychowywaniu naszych dzieci, aby one to rozumiały. Tak przy okazji, być może zastanawiałeś się, po co w ogóle Paweł zajął się takim tematem. Posłuchaj więc proszę słów pewnego pisarza. W przypadku Pawła był pewien bardzo aktualny powód, który sprawiał, że kładł on tak wielki nacisk na cywilne posłuszeństwo. Otóż Żydzi byli notorycznymi buntownikami. W Palestynie, a w szczególności w Galilei, nieustannie wybuchały powstania. A poza tym byli tam zeloci. To byli ludzie przekonani, że dla Żydów nie ma żadnego innego króla, tylko Bóg, i że żadnego posłuszeństwa nie można okazywać nikomu innemu prócz Boga. Dlatego też nie zadawalał ich żaden bierny opór. Wierzyli, że Bóg im nie pomoże, dopóki nie zorganizują gwałtownej akcji, aby zmienić istniejący stan rzeczy. Nie chcieli dopuścić do tego, by mógł istnieć i funkcjonować jakikolwiek cywilny rząd. Byli znani z tego, że nosili sztylety. Byli fanatycznymi nacjonalistami, którzy posługiwali się metodami terrorystycznymi. Terroru używali nie tylko w stosunku do Rzymian, ale niszczyli również domy, palili pola uprawne i zabijali rodziny swoich współbraci Żydów, którzy byli lojalni wobec rzymskiej władzy. Tak więc nie jesteśmy pierwszymi buntownikami w historii. Dlatego Paweł pisał do swych rodaków. Dlatego również płacicie podatki, bo ci, którzy je pobierają, wykonując swój urząd, wypełniają polecenie Boże. Oddawajcie każdemu to, co się komu należy. Komu winniście podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu uległość, uległość. Komu szacunek, szacunek. Czy jest w tym jakaś różnica? Kiedy mówimy o podatkach, to chodzi nam o właściwe podatki. O podatki płacone na szkołę, o podatki drogowe, podatki, które są wymagane od nas jako od obywateli, które są oczekiwane od nas za to, że mamy przyjemność mieszkania w tym kraju. To także opłaty celne związane z eksportem i importem. Płacimy cło, bo wiemy, że opłata celna powinna zostać uiszczona. Respektowanie ludzi, którzy mają władzę, wiąże się z pewną obawą, a okazywanie im szacunku jest związane z uznawaniem ich pozycji i okazywaniem lojalności. Paweł nie pisze, że mamy być poddani we wszystkim, niezależnie od czegokolwiek. Natomiast napisał: oddawajcie każdemu to, co się komu należy. Wiesz, czego nauczyliśmy się razem z moją żoną, żyjąc przez długie lata na tym świecie? Otóż nauczyliśmy się, że potrzebujemy doradców w sprawach finansowych, a szczególnie w sprawach podatków. I bezkompromisowo wymagamy od tych, którym płacimy, by pomogli nam zapłacić nasze podatki w absolutnej zgodzie z prawem. To daje nam poczucie czystego sumienia, sprawia, że nie musimy się bać, że zrobiliśmy coś złego lub że coś ukryliśmy. Czasami nazywamy legalistami tych ludzi, których zatrudniamy, aby liczyli i płacili nasze podatki, ale to jest komplement, ponieważ oni robią to, co właściwe, pomimo że niekoniecznie zawsze mi się to podoba. Nie mówiłem wiele o tym, czy mi się to podoba, bo to nie ma żadnego znaczenia, czy to lubię, czy też nie. Powiedziałem, że mamy to robić, ponieważ tego się od nas oczekuje. I z tym musimy sobie poradzić. To jest ważna zasada. My jako chrześcijanie nie tylko mamy być posłuszni naszemu Bogu, ale mamy być dobrymi obywatelami naszego kraju. Mamy być przykładem. I nasze dzieci mamy uczyć tego samego. Pozwól, że znowu przytoczę słowa Bernhausa. Kupuję benzynę, płacę podatek i jestem wdzięczny za dobrej jakości drogi, po których jeżdżę. Cieszę się pięknem parków narodowych, które są utrzymywane dzięki naszym podatkom. Gdy widzę latarnię morską lub ślad po spalinach samolotu, to jestem wdzięczny za armię, która strzeże naszych wybrzeży i broni naszego nieba. I dlatego też, jako dobrzy obywatele, mamy oddawać to, co powinniśmy, i czyniąc to, nie powinniśmy na to narzekać, wiedząc, że otrzymujemy w zamian różne błogosławieństwa. Pozwól, że teraz spróbuję to krótko i wdzięcznie podsumować. Po pierwsze, posłuszeństwo Bogu jest zawsze właściwe. Nie ma tu wyjątków. Skoro Bóg tak mówi, to tak postępujemy. Dokładnie studiujemy Boże Słowo i to, czego ono naucza, byśmy je właściwie interpretowali i jesteśmy temu posłuszni. Nasza lojalność w stosunku do Niego jest całkowita, a nie wybiórcza. Posłuszeństwo Bogu jest zawsze właściwe. Po drugie, posłuszeństwo władzy zazwyczaj jest właściwe, choć może się zdarzyć, że będzie ono niewłaściwe. Będzie tak w takim przypadku, gdy władza będzie wymagać od nas, byśmy robili coś, co jest niezgodne z naszym sumieniem i coś, co jest sprzeczne z tym, czego oczekuje od nas Bóg. Bardzo szybko zmierzamy w tym kierunku. Żyjemy w zdradliwych czasach. Nie chciałbym sprawiać wrażenia, że podnoszę alarm, ale w ciągu mojego życia oglądałem zepsucie wielu rzeczy, które kiedyś powodowały, że nasz kraj był wspaniały i bardzo nad tym boleję. Obawiam się, że jeżeli nie moje dzieci, to moje wnuki będą żyły w takich czasach, iż aktywny opór będzie kluczowy, aby zachować chrześcijańskie zasady. Dożyliśmy takich czasów, kiedy powieszenie krzyża w miejscu publicznym uważane jest za łamanie prawa, a w niektórych miejscach nie wolno stawiać nawet świątecznej choinki. Na razie się z tego śmiejemy. W niektórych miejscach nie możemy wymawiać imienia Chrystusa, ponieważ nie jest to politycznie poprawne. Z naszych instytucji publicznych usunęliśmy modlitwę. I budynek kościelny pozostał jeszcze jednym z nielicznych miejsc, gdzie większa grupa ludzi może się modlić bez strachu przed interwencją władzy. Tak więc nawet na tym poziomie może nas czekać ciemna przyszłość. W życiu każdego z nas może przyjść taki czas, kiedy bunt okaże się postawą właściwą. Ma to miejsce wtedy, kiedy władza chce uciszyć nasz przekaz lub też zmusić nas, byśmy byli tolerancyjni w stosunku do rzeczy, które według Pisma Świętego są moralnie złe. Jeśli temu ulegamy, to kłaniamy się przed władzą tyranów, która przekroczyła swoje granice i chcecie przed tym przestrzec. Pamiętam, kiedy dorastałem, mój ojciec często nam dzieciom mówił: chciałbym, abyście potrafili stać samotnie. Dzieci, chcę, byście stali samotnie. Sam postępował w swojej pracy w taki sposób i nazywano go egzorcystą. Ale on powiedział: nie jest ważne, że każdy w szkole robi to czy tamto. Chciałbym, byście się umieli opowiedzieć za tym, co jest właściwe. Jeśli tego nie zrobicie, to będę was za to karał. Pamiętam, że ta przestroga robiła na mnie większe wrażenie niż to, że mam stać w obronie swoich przekonań. Ale w takiej postawie wyrastałem. I teraz bardzo często mówię moim dzieciom: walcz o to, co jest właściwe i rób to, co jest właściwe. Wiem, że to nie jest popularne, wiem, że będziecie niezrozumiani, ale gdy zrobicie to, co jest właściwe, to zawsze będziecie zadowoleni i wdzięczni. Pozwól, że pokażę teraz kilku bożych buntowników. Kimś takim jest brat Andrzej, który przez dziesięciolecia szmuglował nielegalnie Biblię do różnych krajów. Pewnego razu nasz przyjaciel, adwokat, który był w zarządzie służby brata Andrzeja, zadzwonił do nas. Myślę, że był to koniec lat 70. lub początek 80. i powiedział: proszę, módlcie się za mnie. Wyjeżdżam i mogę nie wrócić. Miał czwórkę dzieci. Chcemy przewieźć Biblię do Chin i musimy przejść przez granicę. Biblię mamy dobrze ukryte. Jeżeli je znajdą, to kto wie, co się stanie. Biblie nie zostały znalezione i dotarły do ludzi. Dzięki nim tysiące ludzi przyszło do Chrystusa. Ta historia jest po prostu wspaniała. Innym buntownikiem był ojciec Ten Bohm i jego córki Cory i Betsy, którzy ukrywali Żydów w czasie wojny. Byli Holendrami, ale kochali Żydów i wiedzieli, że są prześladowani. Zapłacili za to swoim życiem. Cory przeżyła horror obozu koncentracyjnego i opowiadała swoją historię aż do śmierci. Jest to historia odwagi i heroizmu. Nie wiemy nic na temat duchowego życia Oskara Schindlera, ale wiemy, że to, co zrobił, było moralnie właściwe. Pamiętasz listę Schindlera? Miał odwagę, by przeciwstawić się nawet nazistowskim władzom, chroniąc Żydów, dając im pracę i strzegąc ich bezpieczeństwa. Chciałbym również wspomnieć o Dietrichu Bonhoefferze. Był luterańskim pastorem, któremu powiedziano, aby był cicho, bo Hitler i jego zwolennicy już go namierzyli. Ale on nie pozwolił się uciszyć i skończył w obozie koncentracyjnym. A kiedy był w tym obozie, to dalej kontynuował organizowanie oddziałów dla chwały i dobra Chrystusa. Oddziały esesmańskie chciały go zabić. Został powieszony 9 kwietnia 1945 roku, na krótko przed wyzwoleniem tego obozu. Tych ludzi uważamy obecnie za bohaterów. Czy słyszałeś o kimś takim jak pastor Martin Niemöller? Został wtrącony do nazistowskiego więzienia za zwiastowanie prawdy Ewangelii. Odwiedził go tam inny ksiądz i powiedział mu, że jeśli się uspokoi, przemilczy pewne tematy i okaże szacunek władzy nazistowskiej, to może zostać uwolniony. Odwiedzający zakończył swą mowę pytaniem: więc dlaczego jesteś w więzieniu? Na co Niemöller odpowiedział: a dlaczego ty nie jesteś w więzieniu? Całkiem niedawno był też polski ksiądz Jerzy Popiełuszko, który zapłacił życiem za niezłomną obronę prawdy Bożej i własnych przekonań. Czyż nie jest to zadziwiające, jak bezpiecznie się teraz czujemy? Być może należysz do ludzi, którzy się z tym nie zgadzają. No trudno, nic nie jestem w stanie na to poradzić. Sądzę, że niektórzy mówią: zgadzam się z tym, co mówisz, ale nie wiem, czy jestem gotowy, aby głośno się za tym opowiedzieć. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz musiał to zrobić. Pamiętaj zatem, zrób to. Zrób to niezależnie od tego, jakie będą konsekwencje. Będą tacy ludzie, którzy będą cię teraz nazywać głupcem, natomiast w przyszłości będziesz znany jako bohater. Rób to, co jest właściwe. Nie wahaj się. Mów prawdę. Być może słuchasz tego w towarzystwie dzieci. To cieszy. Wiem, że zapewne, gdy myślisz o swoich dzieciach, to twoje serce bije szybciej. Znam to z własnego doświadczenia. Może należysz do ludzi, którzy bardzo przeżywają już nie tylko życie swych dzieci, ale także swoich wnuków. Nic nie jest dla nas bardziej cenne niż nasze rodziny. Możliwe, że dożyjemy takiego dnia, kiedy nasze rodziny zostaną podzielone przez linię prawdy. Niech Bóg pomoże nam wszystkim. Być może brzmi to dla nas bardzo ostro, ale może być tak dlatego, że jak dotąd nie poznałeś jeszcze Chrystusa. Nie miałbym odwagi mówić tego, co mówię, gdyby Bóg nie był tego powodem. Wtedy bardziej zależałoby mi na tym, jak się czujesz albo jaka jest twoja opinia. I to bardzo łatwo mogłoby kształtować moją interpretację Pisma Świętego. Ale wtedy, jako sługa Ewangelii, byłbym bezwartościowy. Mówiłbym tylko to, co chcesz usłyszeć. Jeżeli nigdy nie zaufałeś Jezusowi i chciałbyś posiąść zdolność rozróżnienia tego, co jest dobre, od tego, co jest złe, to rozpocznij życie z Nim teraz. Dzisiaj jest ten dzień. Teraz jest taka chwila, kiedy możesz oddać Mu swoje życie. Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości, ale jestem pewien tego, że bez Chrystusa nie potrafiłbym stawić jej czoła. I wiem, że Ty też nie masz odwagi, aby to zrobić. Pomódlmy się, proszę. Ojcze nasz, są takie dni, że wydaje się nam prawdą to, co głosi jedna z pieśni. Widziałem przyjście Pana, płaszcz chwały go odziewał. I z takiej szedł winnicy, co rodzi grona gniewu. Dziękuję Ci, Boże, że ciągle są ludzie zainteresowani takim przesłaniem, jak to dzisiejsze. Dziękuję Ci za to, że są ludzie wierzący, którzy mają głodne serca i pragną robić to, co jest właściwe. Dziękuję Ci za wpływ i wkład, jaki możemy włożyć w naszą zniekształconą i zepsutą kulturę. Daj nam odwagę, byśmy robili to, co jest właściwe. Byśmy robili to niezależnie od ceny. Daj ojcom odwagę wychowywania swych dzieci i uczenia ich tego, czego mój ojciec uczył mnie. I o to samo proszę dla matek. Spraw, Panie, byśmy pamiętali, że to właśnie przez wychowanie w rodzinie kształtowane są fundamenty życia. Spraw, by miało to wpływ na szkoły, do których chodzą nasze dzieci i wnuki. Spraw, by zmieniały się firmy, w których nasze dzieci pracują. Panie, błogosław każdego mocno wierzącego chrześcijanina w tym zeświadczonym świecie, walczącego w dżungli komercji. Spraw, aby byli silni, mądrzy, odważni i kiedy będzie to możliwe, by mogli we właściwy sposób służyć tym, którzy są wokół nich. Temu zaś, który ma moc uchronić was przed upadkiem i postawić przed obliczem swej chwały bez zarzutu i w prawdziwej radości, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, niech będzie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa cześć i chwała, moc i panowanie przed wszystkimi czasy, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
5: Oby Bóg dał nam odwagę do obrony tego, co słuszne, nawet jeśli miałoby to oznaczać przeciwstawienie się obowiązującym trendom i postawom narzucanym przez współczesną kulturę. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu pastora Chucka Swindola zatytułowanego Jak być pozytywnie zbuntowanym. Pragnę zainteresować Państwa wykładami doktora Swindola wyemitowanymi wcześniej w audycji Pełnia Życia, a teraz dostępnymi już na płytkach CD. Zamówienia można składać pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź też telefonicznie pod numerem 800 444 101. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Polecam również kontakt mailowy kontakt@ifl-polska.pl. Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Powtórzę jeszcze raz nasz adres. Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53 675 Wrocław. W następnej audycji Pełnia Życia pastor Chuck Swindoll zaprezentuje kolejny wykład zatytułowany Prawdziwa wrażliwość i troska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.